0: honor you.
1: Emetopa.
0: Be abia bewura.
1: Jetopa.
0: Ambe se wonu nyam.
1: Emetopa.
0: Gift kwasi.
1: Jetopa.
0: Me sera urate.
1: Jetopa.
0: Na deep me se ne.
1: Jetopa.
0: One for 20. Me se ne pa 130.
1: Jetopa.
0: Bianye